Žoja, pasti, uzlar, mój presku. Jest to mój mama, jeleńskich mirów, a sisi da browa są zwaja. Karamba, karambita, tak mi czupu, będę wracza i u mnie ma dar kuda. Na niebie obłonie zawriemy.

demokrację. Mobilizację. Przyjaciele, przyjaciele, mam szumy do materenu. Zobaczcie, może nos do kambio na terenu. Zobaczcie, może nos do kambio na terenu. Zobaczcie, może nos do kambio na terenu. Zobaczcie, może nos do kambio na terenu. Zobaczcie, może nos do kambio na terenu. Zobaczcie, może nos do kambio na terenu. Zobaczcie, może nos do kambio na terenu.

Applaus. Applaus jeszcze mały. Niech Dani Hendrix sobie rozegnie.

ciebie. My jest nie ma. Bóg na ciebie. My jest nie ma. Bóg na ciebie.